Yende yembisi maje ujene tarjile jesugu Saint Matthew or suri Matthew ku lokore togo rojo lokun kutre togo karakanange dogre misange Jésus pa kontar arange banjaje le apana me majigu mbai ala dade dojele naintogu dogu bui gu ten dundo rade bar doje karde dao ndondo lia darabi oji sede kornar kulage ndokara ge akugadene ndik keneba arde dao mendo de lialebi logo kar oslam soda awinga doje ge disi nada kariba lalda kula ulade pana senkana auje ndo lomda ma kugasi de lueya da dodu dao logo kar ardana bab da tel au nada o doje ge disi kariba Ulade mendodilia togu ulane marde jekede beato. Logo kar ilambore da tel da togu beabito. Logo kar ardo kamdu mbon da tel au inga dojege disi kariba dejde pana. Mbadiba disine kariba dundo sar lokul dodedene lalda kula bewa. Dela dempana. Noje dogu akarneje kula el. Ulade pana, denkana daundo le neto. Logo kar combien je bula asda. Embaile ulangun liak pana. Barnje kulajele arde lar kulage ndo karaya lai. Undagele donjege karkumatagde sar tene donjege ndode. Ngonle dato rundwede ba parne nje kulaje arde nde. Njege daundo karkumatage. Do Google arde la kula ge ndo karalai denge daw ndo dongorle do beda rode lelde mpana na kingaje la kunda marneje nga darde dare asna yalai logun ta la leda unitar dimne jendo le mpana mbadiba denge daw ndo do Google le nda kula kurde eulia Narde lar asna sene nejege ntejege ndoba ya ndaje kula sar ntolje karnangu rumlem norje nyalem biwa e baundole ula enge karapana ne kuramarne ne nunda buguru dodede el sekedele nduneje asna dolar kula dege ndokara elwa la leya ntada Not now. Nuganjege do gugu nare asna siale to lalene elwa. Se lalenele na danenege mwenenjige elwa. Dage na mimajde marejeleba ner nemewa. Jésus patale ilanangeda. Tel pana. Njegende do gugule da karde da ukede. Banjege kedele la demsede guguto.

nga kom jike dene se dingam me mbere jike poko ne jo nelenda toj si me majile mbaye ala ge rase sile jagra ni kenege lem jag nyuni tar ngan gop si to me majike ala nga kom si jike karakara berle jara ne jike berbere kilanin dol do degel ta kilanin dol do ala gel emba gerje me majike mbaye ala rase si indik mba kor si dan me ne jike jisire jiro si kenem biriri kito ko kaya jike jiro si kenda en or si kenege en undalotin gondorad bar doje omde min doglia logo kar ardana bab tel bar doje dan omde min doglia logo kar kumatage bar doje dan omde min doglia karakara like sinereda je signa parsi om kulaje lia mejisigi karakara lai ala orkam toba wasanu jelem orkam toba lasia bakara sigma jale orkam doglia sar eleto bitoda jingu ntojigi dokunda jale ala lenda logo sije kambei lenda Jantinga jero sil, ja gerje pana, ndo karanda, nje signia abima nok msigi, akun kula kula meji sig mbakasi jaraya. Maikasi njinga jero sil, maikasi jilaje dabdoro sige lem, jim jenga konsi jige jenga kula daura lenda, maikasi jinyuni je tarungan gosi dorege lem, naje ni dorege lem. Kelege togo belba, entenek ndo radlenda, nje ndo lenda, bar doje de kude, bud, ula de min doglia, tumbakare nana ekana, akinga nek mbakare alasya, bo akiande dane mekongol. Mendo bone, joje ne mekongo rasi, une urti jiga utedo sige, jege du bade diande, dane mekongo, denge togo, basa jige man jege, dao kone doje le, dege togo diplome je, bogone la kola. Gamande je, kedao ndo kumbatangao, neje bola ilade kage, Nejek like bukune julenda, taas na kasi ngerto toku, ala a kyan doulia kumbakara osu bongu nwal. Kelege toku bilba, denge toku nje ndoje nil toda, gita un dondo nil toda, nje signia barri dokarje kala lai, tumbakara inana kana a kinkani dojiya. Yegi, dandegi, nuni tar, ngan gobde pana, na kinkaje lar nyan, kunda marnejeke kede, ba, gdenje toku da kula kundo sar, dondo dorege, ne, nje ndole, iladege pana, ndunje asna pedo kulakan dokara kase banbase nyuni tarngan gobde tonegwa laledi atanda daululide degnda to sin baka singerje maitotoku lojeki dawda kulakwa dokan societe je kulale bieje joje de kamsi paypaya njegda kula nyo dola roden tubu kundo sinsa londul dodege dojege na ban daw kulage 10 heures je njegda kulage 12 heures je kenegen ne lar konde deda na banda ondanje ke taw kundo sinrar sar ntol dodege ese londul dodege ese ndo dodege tonege joje de kamsi ndoje 40 ans ne bejegle si en baba tonege akawse yigito ngonala akawse yigito do on me jebjo do alagdem itogu ngon me alalenda anyuni talem anjingangu ko elem akwa mengel bata nenu jiginje sikina wasile wasinu jikarakara lai bo en baba tonege akasi chenja tumane roselem ja danele to do ko lugun bakar majlenga konsijeda atel togu banlem atel togu nege bakasi nane rolo le cc jox dengerel je signa ya dokulo je ndokara ngana asi dokulo je lay akarsi igi otokira majelba ay de je signa mi ko selam selnda eta de ja dokar je lay ak mbako asi ne kriage bo ja beljel je na je dan sigi bola dula pana dinga batem tantle dogu be ne jida ntay do je ngir taala nya ndan de basne ne nego e doka taala le tewga gar kunda marinya kutiya sar mebe ko ngol alanda like ne jege jidajele jege do gugu senge kere kana ne do jige karalande sikina ka sikar kara laya e bato do kulugo mbakasi ntose kemsi do gugu mbakare nje sikina ala sisidem ne do je like jenja ondiele ala sid mbakare jisne lom bu akiansi mbakare ne mekon ne uti arasil ala ton je ko kom tondo ala ton je las doje njeke mel ndile jege de kriage ndeje me solem selenda nek don jenda a cardia greto bilba toje me mantuble ala ko edo kan matonele patese re arpana mai kasi unda je kemsi maji wedem unda ye angal si maji oje jege kedelnda da ten jege kugube jege bogune na banala tawjal taw dal rode nej lagdo tuma rode se dawne yo dawne ne ku jode pana da sikne sasar knole dogu a sikne sasar knoko de sar berage ya kojel tuda degi men dogu bone ge jode tobliyanade berda norode takula pana mo bekara mara negne mbako ne metu tuku benen
ka kom jete ne sitingam en ba to do ku lugum ba ka si jen to ta kan je le si jen deuje e se deuje si jen deuje nda ta na ka kan ala le sar ala ya do ku lugum ba ka re inana ya ba le lugum undo ku majel inana ya ba lugum ne dai to ku majel to ban to ku liba kana ma ji ka re tejme lomda akinga ya en ba la ya ba ka si jen ndu sinage no je ja je ne kam je si ne kam ba ka re las sidem ba ka re je ke jojun de da akar si alam to

Manjam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam jam